0: Žádný kamu, žádná show. Od vás slyšíme slova. Já jedu jako stroj. A soundtrack tvoje holky je tvý obrach i pokoj.
1: Čekuj Fresh Radio CZ.
2: Fresh Radio.
3: All day, every day. Yeah.